Nihe South Am. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Ma kone ekska FM data darna kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Ekska FM. Hai kwe na ngongoro.

Nihe South Am. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara so padin tubi na kuk a tam. Ma kone exka FM data darna ai na ku te te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo tam. Exka FM. Hai kwe na ngongoro.

Nihe South Tamme. Ti ya kurik amna no wasen na tak aik ogo tamme. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tamme. Ma kone XK FM data dara na kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM. Hai kwe na mkongoro. XK.